zapytaj, czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z

0: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
1: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
2: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
1: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
3: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
4: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
1: Maseczki wróciły do łask.
4: No niestety trzeba.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
0: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego i Wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
0: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
6: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
0: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Nad Polską dziś przewaga chmur, będzie miejscami deszczowo, a na południu możliwe nawet burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spore różnice temperatur dziś, bo na przykład na północy do 9, miejscami 12 stopni, w centrum około 17, ale na południowym wschodzie nawet do 25.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Haremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmann Hoffmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
9: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
8: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym w walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
10: Dzień dobry w czwartek, 7 maja, godzina 7. Witam serdecznie na naszej antenie i zapraszam na poranny start z dobrą muzyką. Przed mikrofonem Maciej Serweta.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Kartka z kalendarza. Dziś mamy 127 dzień roku i 19 tydzień roku. Imieniny obchodzą m.in. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicella, Ludomira, Ludomiła i Flawia. W kalendarzu przypada dziś Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła.

7 maja to dobry moment, żeby przypomnieć, że obywatelskie sprawy coraz częściej załatwiamy elektronicznie, czy to przez ePUAP, profil zaufany, czy inne formy elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów. Od petycji po lokalne konsultacje, ankiety itd., itd. A my już za chwilę nie elektronicznie, tylko radiowo sprawdzimy, co ważnego dzieje się w naszym regionie. Zostańcie z nami na 100,5 FM.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. 15 stopni Celsjusza, odczuwalna 16. Pochmurno, wiatr słaby, wieje z prędkością 6 km na godzinę. Wilgotność powietrza 71%. W sumie to nic, że nie ma słońca. Cieszmy się, że jest już ciepło.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

Kilka chwil przed ósmą to taki czas, kiedy warto troszeczkę zwolnić po tym porannym biegu. Do tramwaju, do przedszkola, do szkoły z dziećmi i wypić sobie kawę po prostu. Dobrze zacząć dzień od kawy i pamiętać o różnych takich prostych przyjemnościach, ale też i o rzeczach poważnych, jak na przykład bezpieczne korzystanie z internetu. Zostańcie z nami na 100,5 FM.

0: Programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony znad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
1: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
2: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
0: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
3: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
5: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
6: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
0: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, burze możliwe po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy. Do 17 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener paryżan Luis Enrique.
8: Byciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
7: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
8: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
7: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
9: Słuchamy reklamy.
10: Widzieliście już, co w Krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w Krakowie.pl.
11: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
16: Hit dnia.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej przypomina, że dziś możemy działać obywatelsko także bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer, odpowiednia aplikacja i możemy działać. Wnioski, konsultacje, budżety obywatelskie czy petycje. Wszystko jest coraz bliżej nas.

Warto korzystać z tych możliwości, ale mądrze i bezpiecznie. Pamiętajcie też o ochronie swoich danych. A już za chwilę oddamy głos lokalnym wiadomościom z naszego regionu.

0: To jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
2: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Pełne zachmurzenie, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę. Wilgotność powietrza 66%. Jeżeli chodzi o stan krakowskich dróg, skrzyżowanie Czarnowiejskiej z Mickiewicza. Tutaj jest czerwono, tutaj sobie troszeczkę postoimy. Dalej, obwodnica. Przy lotnisku możliwe utrudnienia w ruchu. I teraz jedziemy sobie dalej. Aleja 29 listopada, oczywiście tutaj na wysokości skrzyżowania z obwodnicą mamy małe korki. Także uzbrójcie się Państwo w cierpliwość i kręćcie ostrożnie.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Radio Wanka i wszystko gra.

0: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
1: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Ogromna chmura dymu.
3: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Coś okrutnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
5: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
0: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
8: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
9: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
8: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
8: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
0: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
11: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
0: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą. Kolejny dzień z dużymi różnicami w temperaturze, bo na Podkarpaciu na przykład 26 stopni, w centrum do 17, a na północy od 9 do 12 stopni. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, ale tam po południu możliwe burze, deszcz możliwy w całym kraju, przelotny.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
13: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
12: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
14: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
12: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
2: Słuchamy reklamy.
15: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
21: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
20: Doskonale, kupujemy.
22: Sposób na Twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
23: Minęła godzina 9:00, przed mikrofonem Maciej Serweta. To już godzina 9:00. No, kto nie wstał, to zapraszamy na kawę i do słuchania Radia Famka na 100,5 FM.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Trafik. Na rondzie grunwaldzkim stoimy dwa cykle świateł. Rondo Mogilskie, tutaj troszeczkę też sobie postoimy, też za trzy cykle zmiany świateł. Rondo Matecznego, tutaj też zawsze jest problem z poruszaniem się płynnie. Niemniej jest do wytrzymania dzisiaj, jak raportują nasi zaprzyjaźnieni kierowcy. Przed nami serwis lokalny.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Disco.
1: Nowa przestrzeń spotkań przy ulicy Praskiej w Dębnikach. Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami.
2: Informacje Radia Famka.
1: Maciej Serweta, zapraszam. Dobre wieści dla miłośników teatru w Krakowie. Teatr przy ulicy Praskiej w dzielnicy Dębniki otworzył nową przestrzeń spotkań, zapraszając widzów także poza widownię. Nowa strefa przy teatrze to miejsce na rozmowy, wydarzenia kulturalne i relaks po spektaklach, dostępna dla wszystkich mieszkańców z naciskiem na integrację społeczności lokalnej. Przestrzeń umożliwia organizację spotkań autorskich, warsztatów i dyskusji, przedłużając teatralne emocje. Teatr zachęca do odwiedzin niezależnie od repertuaru, szczególnie po godzinach widowisk. To inicjatywa na rzecz ożywienia okolicy i budowania więzi między artystami a publicznością.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami. Wydarzenie odbędzie się w weekend 9-10 maja przy ulicy Giedroycia 23 z bezpłatnymi wycieczkami po zakładzie. Zwiedzanie z przewodnikiem pokaże tajemnice spalania odpadów w energię elektryczną i cieplną, pracę operatora chwytaka, dyspozytornię oraz pasiekę ekospalarni. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, produkcję prądu na rowerach i fotobudkę z balonowymi upominkami.

0: dziewczynkami.
1: Udział jest darmowy. Grupy 30-osobowe wchodzą co 15-20 minut. Wycieczka trwa około 45 minut. Organizatorem jest krakowski holding komunalny SA, a na teren dojadą bezpłatne autobusy. To dobra okazja, by zobaczyć, jak odpady stają się zieloną energią dla naszego miasta.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiny, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

Mili Państwo, dzisiejszy dzień dobrze przypomina, że nowoczesne życie obywatelskie to nie tylko internet, ale też odpowiedzialność. To jest bezpieczeństwo i uważność na to, co robimy online. Czyli nie klikamy w jakieś dziadostwa, które nam przychodzą na e-maila albo to, co nam proponują serwisy społecznościowe. Bądźcie uważni. Klikajcie ostrożnie.

ten oto sposób dojechaliśmy do końca poranka bez budzika. Zapraszam na serwis krajowy, a po nim czekają Państwa aż 240 minut grania, bez przerw. No, może z przerwami na serwisy informacyjne, tak jak zawsze.

Chyba wczoraj przesadziłem, bo urwał mi się film, zanim weszliśmy do klubu. Nie wierzę w to, co widzę, jakieś bzdury na twój temat, że ty coś tam niby wówła. Nieważne co

0: temu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
1: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
0: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
0: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA. Sporo dziś chmur i możliwy deszcz w całym kraju, burze po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl. Widzieliście już, co w Krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w Krakowie.pl.
2: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
0: Po reklamie.

0: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
1: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, ze stawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
0: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
3: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
0: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego. Sporo dziś chmur i możliwy deszcz w całym kraju, burze po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa numer 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
1: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
3: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
4: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
2: Był strach?
4: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
2: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
4: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
5: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
6: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
0: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu. Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w niemal całym kraju, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Słuchamy reklamy.
8: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
9: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
17: Radio Wanka i
7: wszystko gra.
11: Hit dnia.

0: Ana.
1: Nowa przestrzeń spotkań przy ulicy Praskiej w Dębnikach. Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami.
2: Informacje Radia Famka.
1: Maciej Serweta, zapraszam. Dobre wieści dla miłośników teatru w Krakowie. Teatr przy ulicy Praskiej w dzielnicy Dębniki otworzył nową przestrzeń spotkań, zapraszając widzów także poza widownię. Nowa strefa przy teatrze to miejsce na rozmowy, wydarzenia kulturalne i relaks po spektaklach, dostępna dla wszystkich mieszkańców z naciskiem na integrację społeczności lokalnej. Przestrzeń umożliwia organizację spotkań autorskich, warsztatów i dyskusji, przedłużając teatralne emocje. Teatr zachęca do odwiedzin niezależnie od repertuaru, szczególnie po godzinach widowisk. To inicjatywa na rzecz ożywienia okolicy i budowania więzi między artystami a publicznością.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami. Wydarzenie odbędzie się w weekend 9-10 maja przy ulicy Giedroycia 23 z bezpłatnymi wycieczkami po zakładzie. Zwiedzanie z przewodnikiem pokaże tajemnice spalania odpadów w energię elektryczną i cieplną, pracę operatora chwytaka, dyspozytornię oraz pasiekę ekospalarni. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, produkcję prądu na rowerach i fotobudkę z balonowymi upominkami. Udział jest darmowy. Grupy 30-osobowe wchodzą co 15-20 minut. Wycieczka trwa około 45 minut. Organizatorem jest krakowski holding komunalny SA, a na teren dojadą bezpłatne autobusy. To dobra okazja, by zobaczyć, jak odpady stają się zieloną energią dla naszego miasta.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
0: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
3: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
0: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa. Budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: No więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
0: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
5: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
0: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem. Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć. Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
1: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
0: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką, czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
0: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem, czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
0: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
3: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
0: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli. Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.

0: news?
1: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: No to standardowo święta nietypowe, a dzisiaj Światowy Dzień Hasła, czyli coś specjalnego. Hasła to w dzisiejszym czasie powszechna sprawa, w ten sposób zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę i inne portale społecznościowe.
1: I informacje wywiadowcze, najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
0: No dobra, niech będzie.
1: Znasz odpowiedź?
0: Nie, ale znam też na przykład hasło Okoń.
1: O co?
0: Chciałeś odgadnąć hasło kiedyś?
1: O co?
0: Hasło Okoń.
1: A, o, koń,
0: Chciałem odgadnąć hasło Okoń.
1: Aha, to nie.
0: No dobra.
1: No to ząg.
0: No to ząg.

0: Odpowiedź na najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
1: No powiedz, bo nie wiem.
0: Brzmi. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Oglądałeś Hansa Klossa?
1: No, chyba nie.
0: No to nie znasz podstawowych haseł w takim
1: no
0: razie.
1: Dobrze, no to nie znam, no niech będzie. A więcej niż jedno zwierzę to?
0: To dwa zwierza.
1: Nie, no i więcej niż jedno zwierzę to lama. I kto tu nie zna podstawowych haseł? Jesteś do tyłu z internetem i to jakieś 20 lat.
0: Przed nami serwis lokalny, zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Un, dois, três.

0: rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
2: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza-Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.

0: Ja kiedyś, Maryszku, miałem takie hasło, jeden glut, glut jeden, wiesz?
1: Pawiany wchodzą na ściany i tym podobne. Ale bardzo upraszczasz to poważne stwierdzenie, jakim jest bezpieczne hasło. Ja wiem, że tu teraz zabrzmię jak jakiś czarodziej od cyberbezpieczeństwa, ale to jest bardzo ważna rzecz.
0: Tak?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, porozmawiamy o tym później. Przed nami serwis krajowy.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Radio Wanka i wszystko gra.

0: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
1: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
1: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
3: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo to też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
0: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
4: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
0: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. To mniej niż dziś. Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
5: I już po godzinie 15:00, tradycyjnie przed mikrofonem
6: Marek Borecka
5: i Maciej Serweta.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: No dobrze, skoro rozmawiamy tak o profilaktyce bezpieczeństwa, bo to o to chodzi, zwłaszcza w sieci w dzisiejszych czasach, to jakie według Ciebie hasło jest najbezpieczniejsze?
1: Długie i takie, którego sami nie pamiętamy.
0: No to gdzieś je sobie musimy zapisać.
1: No i jak je zapiszesz, to na pewno ktoś się znajdzie. No hasło, i... ja tak już na poważnie, to hasło powinno być proste, ale utrudnione. Dużymi znakami, specjalnymi znakami, mała, wielka litera i takie tam.
0: I takie tam przed nami z wiadomości lokalne.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: nowa przestrzeń spotkań przy ulicy Praskiej w Dębnikach. Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Dobre wieści dla miłośników teatru w Krakowie. Teatr przy ulicy Praskiej w dzielnicy Dębniki otworzył nową przestrzeń spotkań, zapraszając widzów także poza widownię. Nowa strefa przy teatrze to miejsce na rozmowy, wydarzenia kulturalne i relaks po spektaklach, dostępna dla wszystkich mieszkańców z naciskiem na integrację społeczności lokalnej. Przestrzeń umożliwia organizację spotkań autorskich, warsztatów i dyskusji, przedłużając teatralne emocje. Teatr zachęca do odwiedzin niezależnie od repertuaru, szczególnie po godzinach widowisk. To inicjatywa na rzecz ożywienia okolicy i budowania więzi między artystami a publicznością.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami. Wydarzenie odbędzie się w weekend 9-10 maja przy ulicy Giedroycia 23.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: 18 stopni Celsjusza, odczuwalna 20. Ciekawe. Przejściowe zachmurzenie, 13 km na godzinę wieje wiatr, zachmurzenie 67%, wilgotność powietrza 75% po pogodzie.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: W każdy czwartek o godzinie 17:00 audycja Pod skórą dźwięku. Zapraszam, Agnieszka Dąbrowska.
7: To była autopromocja. Hey!

0: ładna pogoda. Non comprende, tak? Non comprende. To też jest z kolosa, panie kolego. Ładna pogoda.
1: No dobrze,
0: w zeszłym roku
1: odgryzłeś się za tą lamę.
0: Padał deszcz.
1: Odgryzasz mi się teraz za tą lamę, tak?
0: Tak.
1: Wiedziałem.
0: Deszcz ze śniegiem.
1: Dobra, ja będę 20 lat do tyłu, będziesz 20 lat do tyłu z internetem, ja 40 z telewizją. Niech będzie, jest porówno.
0: Dobrze. Przed nami serwis krajowy.

0: jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: strzały w austriackim Lińcu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Lińcu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Salskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
3: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
4: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczone w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
5: Układanie grafików, bo porozwalało nam życie prywatne, nie? Nie jest na to, że małżeństwa razem jeżdżą.
0: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. A według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
0: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza. Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Hit dnia.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

klasyczne korki popołudniowe. Tradycyjnie najgorzej na Alei 29 listopada, Alejach Trzech Wieszczów, ulica Kamieńskiego oraz na dojazdach do Ronda Matecznego. Ulica Długa, tam pamiętajcie, że obowiązuje nowa organizacja ruchu, która ma na celu ukrócenie blokowania tramwajów przez źle zaparkowane pojazdy. Mistrzejowice, bardzo duże opóźnienia autobusów na ulicy Dobrego Pasterza z powodu trwającego ruchu wahadłowego. Węzeł Straszewskiego-Piłsudskiego, brak przejazdów tramwajów przez ulicę Piłsudskiego, linie tramwajowe poruszają się trasami objazdowymi. Remonty, lokalne utrudnienia i zwężenia na ulicy Bolesława Chrobrego oraz ulicy Otwinowskiego, a także na ulicy Zalesie. Najlepszym środkiem transportu pozostają jednak tramwaje poruszające się po wydzielonych pasach.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna

0: edukatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody 18 stopni Celsjusza, odczuwalna 19. Na niebie przejściowe zachmurzenie, a wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę. Wilgotność powietrza 70%.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: No to wyczerpaliśmy tematy haseł i cyberbezpieczeństwa, zarówno w sieci, jak i w wywiadzie i kontrwywiadzie.
1: I w filmie, i w internecie, i w hasłach popularnych.
0: Dokładnie. My się już żegnamy z Państwem. Przed nami jeszcze serwisy lokalne, a po serwisie lokalnym audycja pod skórą dźwięku redaktor Agnieszki Dąbrowskiej.
1: I klasycznie dziękujemy za wspólne popołudnie i zapraszamy już jutro od godziny 14. Klasyczne, piątkowe opowiadanie w godzinach szczytu.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Mirjam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
1: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
2: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały i te małe i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
0: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
0: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
4: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burze na południowym wschodzie kraju.

0: Dzień dobry, moi drodzy. Czwartek. Jak czwartek, to pod skórą dźwięków nasza audycja w Radio Famka. Agnieszka Dąbrowska dzisiaj będzie dla was tą audycję prowadziła jak co tydzień. I jak wiecie, ona jest pod patronatem Opery Krakowskiej i Filharmonii Krakowskiej. I to dzięki uprzejmości właśnie i Piotra, i Mateusza mam zawsze możliwość zapraszania do studia wyjątkowych gości. Takich, których może na co dzień nie możecie spotkać, bo przeważnie siedzą w Filharmonii albo w operze i się przygotowują, żeby zobaczyć ich na deskach tych instytucji. Słuchajcie, to jest wyjątkowa audycja, bo otwieramy drzwi tych dwóch pięknych miejsc dla was, dla tych, którzy jeszcze nie byli, bo się boją wejść do filharmonii czy do opery, dla tych osób, które może mają obawy, czy to jest muzyka dla nich, czy spektakl dla nich. Dlatego wam przybliżamy tą pracę, tą pasję, przedstawienia, arie i koncerty, które mogą dotrzeć pod skórą dźwięków właśnie do was. Dlatego czwartek, słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście już albo w drodze z pracy, albo siedzicie w domu i zawsze nas słuchacie. A moim gościem dzisiaj, uwaga, uwaga, tenor i solista Opery Krakowskiej, związany z krakowską sceną operową od 2018 roku. Ceniony za muzyczną wrażliwość i sceniczną elegancję. Zresztą wiecie, soliści, tenorzy zawsze są na tej scenie według mnie eleganccy. Już nie mówię o kostiumach, w których zawsze występują. W swoim dorobku ma rolę w takich produkcjach jak Candide, Gianni Schicchi, Anna Bolena i wiele innych, a także liczne koncerty orkiestry filharmoniczne. Dodatkowo możemy go zobaczyć w klasycznych operach. Tradycję łączy z niezwykłą energią, emocją sceniczną i to już niedługo będzie można zobaczyć na scenach Opery Krakowskiej, ale o tym wam powiemy podczas naszej audycji. Dzień dobry, Jarku. Jarosław Bielecki moim gościem.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mam nadzieję, że nic nie ominęłam, jeśli chodzi o twoje takie główne te role, o których mówiliśmy. Jeszcze chyba nie powiedziałam o Cyruliku Sewilskim, tak?
1: Tak jest. Śpiewam hrabiego Almavive w Cyruliku Sewilskim. Był jeszcze Ferrando w Così fan tutte. No, także...
0: Ale o tym też będziemy, moi drodzy, mówić. Myślę, Jarku, że zawsze dzielimy tą audycję na trzy takie właśnie części i zaczniemy może od początku. W ogóle jak to się zaczęło? Czy to trochę tradycja rodzinna, że poszedłeś w ślady śpiewu, opery, muzyki, filharmonii? Czy raczej jesteś pierwszą osobą w rodzinie, która w tym kierunku, że tak powiem, się wykształciła i prowadzi swoją karierę zawodową?
1: Tak, właśnie. To u mnie wyglądało to tak, że jestem zupełnie pierwszą osobą, która ze światem muzyki, artyzmu jest związana. No, mój tata grywał czasem na grzebieniu, na pewno jakieś takie poczucie muzykalności miał, natomiast nikomu wcześniej w rodzinie chyba nie przyszło do głowy, żeby móc z tym światem związać się na stałe. No ta moja przygoda zaczęła się od szkoły podstawowej i to chyba była trzecia klasa. Pamiętam ten dzień, zjawił się nagle w klasie pan, to był ksiądz, który ogłosił, że będzie prowadził chór. No i przesłuchał nas i mnie do tego chóru zaprosił. Tak się pojawiłem pierwszy raz na próbie chóru. Z tym chórem spędziłem chyba 10 lat, także właściwie całą swoją
0: młodość. A gdzie
1: był
0: ten chór, jeśli mogę dopytać?
1: Ja pochodzę z Zabrza, także ten chór był w Zabrzu. To był zabrzeński chór chłopięcy, Pueri Cantores Silesienses. Także stąd się zaczęła ta moja przygoda z muzyką. Do czasu studiów, tak na dobrą sprawę, nie posiadałem żadnego wykształcenia muzycznego, czyli nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, nie grałem na żadnym instrumencie, także tego wszystkiego uczyłem się na próbach chóru i nut, i wszystkich określeń muzycznych, jak czytać nuty i tak dalej. No, a tak na dobrą sprawę nawet do głowy mi nie przyszło w młodości swojej, czy gdzieś tam w czasie dojrzewania, że muzyką można się zajmować zawodowo, że można z tego żyć. Także moje pierwsze kroki zaraz po maturze były skierowane do Akademii Medycznej, gdzie zacząłem studia na kierunku fizjoterapia. No, bardzo trudne studia, których nie dokończyłem, bo tak mi to uwierało, coś mi nie dawało spokoju. A w ogóle tam był ogromny zbieg
0: różnych okoliczności. Czyli można powiedzieć, że trochę rehabilitacja, no bo byłeś na tych studiach, trochę rehabilitacja muzyczna.
1: Tak, no, można by to tak
0: nisza rynkowa, może trzeba otworzyć. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tej edukacji, to powiedz mi, te początki, 10 lat w tym chórze, jak w ogóle rodzice zareagowali na to, że powiedziałeś, że chciałbym spróbować?
1: No, chyba byli zaskoczeni bardzo. Chyba jakoś ich to tak, nie wiem, no, myślę, że nikomu do głowy nie przyszło, że jakby coś w ogóle może z tego być i że, no ale przyszedłem, powiedziałem, że zostałem zaproszony do chóru na próbę i że chcę pojechać. No i musieli jakoś sobie z tym poradzić, więc Co prawda było to w innej dzielnicy niż ta, którą, w której ja mieszkałem, także to była dość skomplikowana operacja, bo mając tamte 9 czy 10 lat, musiała ze mną na próby jeździć siostra, bo trzeba było tych kilka przystanków autobusem pokonać, więc moja siostra jeździła ze mną na próby, z tych prób ze mną wracała i tak przez dobrych parę lat, tu też jestem jej za to bardzo
0: wdzięczny.
1: Oj,
0: to pozdrawiamy siostrę, bo słuchaj, no jako nastolatkę, to jednak duże takie pomoc młodszemu bratu, że z tobą jeździła i jeszcze czekała pewnie półtorej godziny, bo tyle...
1: Tak, oczywiście, siedziała na każdej próbie, no zawsze jakąś tam książkę sobie czytała, także tak.
0: Olu, wyjątkową siostrą jesteś, pozdrawiamy cię.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo ci jestem wdzięczny, za to dziękuję i będę ci to pamiętał do końca życia. Dzięki serdecznie.
0: Ja myślę, że może kiedyś jakiś prywatny koncert w tym podziękowaniu na jubileusz wypadałoby dla siostry.
1: No, na pewno, ale siostry mam dwie, także...
0: Ach, okej. No, ale powiedz mi, czyli właściwie rodzice to zaakceptowali, jeździłeś, a powiedz mi, jak w ogóle odebrało to środowisko ze szkoły, bo młody chłopak generalnie większość spędza na podwórku, a ty jednak jeździłeś pewnie kilka razy w tygodniu na te próby, czy tam dwa razy i poświęcałeś się trochę muzyce, kiedy koledzy w piłkę grali.
1: Tak, to racja. Tutaj trafiłaś akurat w samo sedno właściwie, bo to no zawsze to było dla mnie takie, to znaczy ja oczywiście lubiłem śpiewać i miałem tam kolegów swoich i my też tam graliśmy w piłkę. To jest jakby zupełnie naturalne dla chłopców w takim wieku, natomiast no nie powiem, że to były jakieś tam szykany, że ktoś się ze mnie śmiał, że na chór, ale na pewno było to dla chłopców z klasy jakoś tam w pewien sposób dziwne, nie? Jakoś tak odmienne, bo jakby ja sam to widzę po moich dzieciach, po moich chłopcach, którzy jeden ma teraz już 14 lat, drugi 12. I oni też jakoś tak widzę, że w tym okresie dorastania trochę zaczynają się krępować, nie? Swojego głosu i tego, żeby go używać i żeby śpiewać i tak widzę, że no oczywiście robią to, ale nie przychodzi im to tak łatwo, nie? Więc
0: myślę,
1: pewno...
0: że były też trochę inne czasy, wiesz, bo jednak wydaje mi się, że troszkę większa tolerancja i mniej hejtu było, jak byliśmy młodsi, a teraz dzieci mają nie dość, że bardzo dużo tych internetowych bodźców, to jednak ten hejt dzisiaj jest bardzo mocno zauważalny i brak tolerancji na własne pasje, które nie są zgodne może z ogółem. I ja to akurat nie widzę w społeczeństwie. Dlatego pewnie myślę, że mają trochę mniej śmiałości niż ty wtedy. Ale może się mylę, nie wiem, jakie ty masz zdanie.
1: Ja w ogóle chciałem powiedzieć tylko, że ten chór to było okno na świat. I w ogóle w tamtym czasie, w latach 90. to przynależność do takiej grupy, do takich grup, bo takich grup było wiele, pewnie ludzie się gromadzili jakby w różnych takich, w cudzysłowie oczywiście mówię, związkach, grupach, to było naprawdę okno na świat. My wyjeżdżaliśmy co roku na tournée, oczywiście mówię w cudzysłowie, ale dawaliśmy koncerty i co roku dwa tygodnie spędzaliśmy razem, zjeździliśmy pół Europy, Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, kilkakrotnie byłem w Rzymie i kilkakrotnie na audiencji u papieża, także no wspaniała przygoda, wspaniała historia. Najdalej z chórem pojechaliśmy, polecieliśmy właściwie do Korei Południowej, no to dopiero była przygoda, wyobraźcie sobie, to już były co prawda lata 2000, to był chyba 2001, może drugi, nie pamiętam dokładnie. No ale Korea Południowa, no to po prostu fantastyczna przygoda, nie? I tam też spędziliśmy dwa tygodnie, no, pięknego objazdu po tym kraju. Dawaliśmy, co też było dla mnie ogromnym takim wzmocnieniem i takim sygnałem, że kurczę, to naprawdę super rzecz, bo dawaliśmy koncerty w pięknych salach. Na każdym koncercie było 400-500 osób, także no naprawdę wspaniała przygoda.
0: Ale dlatego... jestem w stanie się tutaj właśnie z tobą zgodzić, bo ja tańczyłam w Słowiankii w Dzieciach Krakowa, tańczyłam 15 lat tańce ludowe i w tamtych czasach, powiem ci, jeździliśmy również na takie pseudoturne. Jeździliśmy do takich krajów, które tak naprawdę prywatnie na tamten czas nie były dla nas dostępne, czy tam finansowo, czy organizacyjnie, a tu nas przyjmowano, występowaliśmy w świetnych miejscach, dlatego myślę, że mieliśmy bardzo fajne takie pole do popisu i rzeczywiście i twój chór i mój zespół taneczny dawali nam takie możliwości. Powiedz mi, co właściwie po 10 latach musiałeś odejść z tego chóru?
1: No właściwie nie musiałem i zawsze tam było dla mnie miejsce, ale no nadszedł ten czas, że no studia, wiadomo, bardzo wymagające. Ja mieszkałem w Zabrzu, musiałem na studia dojeżdżać do Katowic i to na Ligotę. Ja wiem, że być może dziwnie to zabrzmi, ale na przełomie lat 90. i 2000. No nie każdy miał samochód, prawda? Student chyba w tej chwili to brzmi aż dziwnie, nie wiem.
0: Tak, sobie tak myślę. Mi się wydaje, bo jak widzę na miasteczku studenckim w Krakowie, to powiem ci, full samochodów i to naprawdę zacnych.
1: No właśnie, a ja wtedy musiałem 3 autobusami, także jak miałem zajęcia o 8 rano, to musiałem z domu wyjść o 6:05. No po prostu katastrofa i tak dzień w dzień, a kiedy się jeszcze uczyć, a wracało się o 22:00. Nie, no, naprawdę trudny czas.
0: I wtedy pojechałeś na troszkę do Akademii Medycznej.
1: Tak, jeździłem do Akademii Medycznej na fizjoterapię do Katowic, no ale tak jak mówię, no jakby czułem, że to chyba nie jest dla mnie droga.
0: I po ilu latach padła ta decyzja?
1: Po pół roku.
0: Ach, to nawet niedługo.
1: Bardzo szybko, choć udało mi się skończyć 3 semestry, więc nie skończyło się to tak prędko. Ale tu też oczywiście zbieg okoliczności, nie wiem, przeznaczenie, być może taka droga życiowa. No jak każdy student szukałem gdzieś jakiegoś dodatkowego źródła dochodu i trafiłem do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, to taka duża sala koncertowo-widowiskowa, 2000 miejsc i tam zajmowałem się kontrolą biletów i szatnią. No i dzięki temu miałem możliwość oglądania właśnie wspaniałych artystów, wykonawców i tutaj był taki zbieg okoliczności, że byłem również obecny na koncercie zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Wow, jak mi się oczy otworzyły. No coś niesamowitego. No, te melodie piękne, ci ludzie, te kostiumy, no po prostu, ach, no jakoś zacząłem ten temat drążyć tego zespołu Śląsk. Gdzieś tam wszedłem na jakąś stronę internetową. To jeszcze były właściwie początki chyba internetu, nie? Takiego. No i słuchajcie, jaki przypadek. I tam znalazłem ogłoszenie, że szukają do zespołu, że jest nabór.
0: Nie wierzę. Tak, do tego zespołu Śląsk?
1: Tak, do tego zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z siedzibą w Koszycinie.
0: I oczywiście perfekcyjnie przeszedłeś nabór.
1: No tego bym nie powiedział, że perfekcyjnie, ale zdobyłem się na odwagę. Zadzwoniłem, wyznaczyli mi audycję, przyjechałem, coś zaśpiewałem. Zupełnie w ogóle nie miałem pojęcia, ale już były rzeczy, które kochałem. Tak jak na przykład kochałem Mesjasza Händla. O Boże, zakochałem się w tym bez pamięci. I nauczyłem się zaraz pierwszego, no to ja już nie pamiętam, czy to jest Ariozo, czy no taki dłuższy recytatyw. I z tym tam pojechałem. No właściwie patrząc z tej perspektywy, no to jakieś takie pitu-pitu bym powiedział. Nie żadna aria porządna, czy żaden no, jakiś taki hit, więc ale pojechałem, pokazałem to, co miałem i spodobałem się im. Zaprosili mnie na kolejne przesłuchanie. Dali mi repertuar do nauczenia.
0: Pamiętasz, co to było?
1: Chyba Wedle naszej Życki była taka przyśpiewka cieszyńska. Już teraz nie pamiętam dokładnie, co tam było. Chyba Hej koło Cieszyna, też to były takie tenorowe piosenki, które tam się wykonywało. No w każdym razie nakarmili mnie tym repertuarem. Jak poczułem, że jest tutaj szansa zaistnieć, to znaczy zaistnieć, no w ogóle robić to, co się kocha, nie? Bo jakby to jest w ogóle dopiero skandal z perspektywy czasu, że ja do tego czasu nie miałem świadomości, że z tego można żyć, że to może być zawodem. Nie, to jakoś, nie wiem, dlaczego tak było, przecież na Śląsku i w Zabrzu w ogóle jest filharmonia. W Bytomiu jest opera śląska. I jakby, ja nie wiem, że mi to nigdy do głowy nie przyszło, że można z tego żyć, że można w tym funkcjonować, że wszędzie są i chóry, i soliści, i no jakby można się z tego utrzymać. Nie? Jakby zupełnie mi to do głowy nigdy nie przyszło. Więc jak poczułem tę szansę, że jest możliwość, żeby tak moje życie wyglądało, żebym robił to, co kocham, no to mówię, nie, to muszę z tego skorzystać. Więc naprawdę robiłem wszystko, co tylko trzeba było zrobić, żeby móc faktycznie tę pracę tam podjąć. Oczywiście na początku był wielki opór rodziców, no bo jak to, studia, dostałeś się na studia, no to trzeba by to skończyć, a poza tym no, warto mieć zawód, nigdy nie wiadomo jak się ta sytuacja...
0: Pewnie powiedzieli, co to za zawód, muzyk,
1: tak, dokładnie,
0: a tu będziesz z branży medycznej, rehabilitacja, ludzie chorują.
1: Oczywiście.
0: No. Trochę takie podejście, powiem ci, dawniej było.
1: Ja myślę, że nawet w tej chwili jest. Jak ja myślę sobie o moich dzieciach, dwóch moich synów trenuje piłkę nożną, z tym, że jeden znacznie dłużej. I jak w tej chwili on ma 14 lat i też już zaczyna poznawać to środowisko bardziej profesjonalnie, no to też sobie myślę, kurczę, no wiadomo, ma zdolności, ma umiejętności, jest bardzo pracowity, ma inteligencję boiskową, umie czytać grę i się w tym odnaleźć. No po prostu jest inteligentny chłopakiem, takim, z którym ludzie lubią pracować i kiedy ja sobie myślę, że ta piłka nożna to też jest taki miraż trochę, nie? Albo się uda, albo się nie uda, no a co dalej? Jednak ta nauka to jest podstawa.
0: I mocno kontuzyjny.
1: I mocno kontuzyjny, właśnie to samo mu tłumaczę, że to nigdy nie jest w 100% zależne od ciebie, czy będziesz grał, czy nie, bo czasem złapiesz kontuzję. A poza tym, no też ta piłka nożna jest trochę tak jak artystyczny zawód, nie? On nie podlega takim sztywnym ramom oceny, prawda? No, można ocenić, czy ktoś zaśpiewał dźwięk w rytmie, czysto i wykonał te dźwięki, które trzeba, ale nie na tym polega artyzm, nie? Artyzm to jest coś pomiędzy tymi dźwiękami, że ktoś bierze ten materiał do ręki i potrafi wyciągnąć z tego tą swoją osobowość, czy jakby tej osobowości się poddać. To samo w piłce nożnej. No, ktoś może mieć silny strzał, dobry, celny, ale nie ma inteligencji boiskowej. No i nie potrafi tego przełożyć na jakość, nie? No, także tak to wygląda.
0: I powiedz mi, ile lat w tym zespole?
1: W zespole pieśni i tańca Śląsk, tak na dobrą sprawę, od A do Z przepracowałem chyba 6 sezonów. Także to kawał czasu, no ale piękny czas. Bardzo jestem wdzięczny za tą przygodę. Poznałem tam fantastycznych ludzi, którzy wprowadzili mnie w świat opery też. Bo to oni mi pokazali, że trzeba się rozwijać, że ten repertuar ludowy, choć piękny, choć bardzo interesujący, to jest coś poza nim, nie? Że jest opera, że jest operetka, że można dawać koncerty. I to właśnie tam robiliśmy, poza pracą, że tak powiem, z tymi utworami ludowymi. Miałem taką grupę przyjaciół, z którymi jeździliśmy i dawaliśmy koncerty operetkowe, jakichś właśnie ansambli operowych i tak dalej, więc ci ludzie też już w większości kończyli studia na Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalistyki. W związku z tym też od nich miałem pewne takie sygnały, że można by iść na Akademię, można by spróbować. No i choć ta droga do Akademii oczywiście też nie była prosta i to, no słuchajcie, ta historia naprawdę to... Trzeba w życiu podejmować decyzje i się ich trzymać i no jakoś mieć taką wiarę i zaufanie i z tym wszystkim iść, bo ja na Akademię Muzyczną tutaj do Krakowa właściwie zdawałem tylko raz i tylko złożyłem dokumenty tylko na jedną akademię, tutaj do Krakowa. I to było, kiedy miałem 26 lat, także już byłem naprawdę dość zaawansowany wiekowo. Miałem żonę, miałem już jedno dziecko w Zabrzu, a tutaj akademia w Krakowie, jak to połączyć w ogóle, więc no... No ale jednak się udało.
0: No i powiedz mi, jak wspominasz w ogóle te lata na Akademii? Czy ktoś tam został zapamiętany przez ciebie, miał wpływ na twoją edukację, na twój rozwój, na twój głos i szlifowanie go i trenowanie?
1: No oczywiście, słuchajcie, to jest masa profesorów, ale nie tylko od wokalistyki, bo tych miałem, rozpoczynałem studia u profesora Karczykowskiego, wybitny głos, wybitny śpiewak, wspaniały tenor. Ale w międzyczasie charakter współpracy profesora z akademią troszkę się zmienił, ograniczył się właściwie tylko do zajęć zbiorowych i po pierwszym roku przeszedłem do klasy śpiewu, którą otwierał pan profesor Zdzisław Madej i u niego te studia skończyłem. Natomiast na cały ten wpływ i rozwój ogólny, bo to właściwie nie można tylko rozwijać głosu, to trzeba się rozwijać holistycznie, całościowo. Trzeba lubić teatr, chodzić do teatru, no po prostu próbować rozwijać się i tak dalej, więc miało wpływ bardzo dużo ludzi. Tym bardziej, kiedy się słucha swoich profesorów, czy tych profesorów, których się zna na co dzień z egzaminów, kiedy się słucha ich wykonań, kiedy się widzi, jak się angażują w tę pracę, no to naprawdę człowiek może czerpać pełnymi garściami. Ale też profesorowie od zajęć aktorskich. Pan doktor Błażej Peszek, no wspaniała, wybitna postać, która pokazała nam taki teatr, no taki po prostu, który można dotknąć, taki niewydumany, nie napuszony, tylko taki ludzki. Pani Monika Rasiewicz, no naprawdę wiele, wiele osób tutaj miało wpływ. Natomiast co chcę jeszcze zauważyć odnośnie tych studiów, jaka jest kolosalna różnica między studiami na Akademii Medycznej a Akademii Muzycznej, ale oczywiście...
0: Wspólny mianownik tylko jest M.
1: Tak, tylko pierwsza litera to fakt. Natomiast ja akurat miałem to szczęście, że mogłem zobaczyć i porównać studia jedne i drugie i to jest, no to jest po prostu niebo i ziemia. To są dwa różne światy zupełnie. Przychodząc na Akademię Medyczną byłem jednym z wielu, chyba setki studentów, jakimś no-name'em, którego nikt nie zna i właściwie człowiek ma wrażenie, że każdy z profesorów chce mu tylko utrudnić życie. Natomiast przychodząc na Akademię Muzyczną, jest się już kimś, ktoś cię zna, jesteś po imieniu, zwłaszcza kiedy ktoś kończył szkołę muzyczną w danym mieście, w danym miejscu i potem spotyka tych samych profesorów na akademii, więc no właściwie jest w domu, nie? I nas było tutaj w Krakowie na akademii, pamiętam, na pierwszym roku 15 studentów, 15 nas była, kobiet i mężczyzn. I No i właściwie po paru zajęciach już wszyscy do nas mówili po imieniu, no już ze wszystkimi się znaliśmy i no, no coś wspaniałego, taki rozwój osobisty, indywidualny. Piękna sprawa, piękna przygoda.
0: No taka przygoda, to rzeczywiście jest też nie dość, że rewelacyjne kontakty na przyszłość, bo na pewno z wieloma osobami dalej utrzymujesz. Świetna kadra. Trenersko, nauczycielska czy dydaktyczna. Nie wiem, jak u was na Akademii się mówi o takich profesorach. Natomiast teraz, moi drodzy słuchacze, my chcemy z Jarkiem was trochę poedukować i chcemy właśnie puścić wam wyjątkową muzykę, którą dzisiaj przygotowaliśmy. Jak wiecie, podczas tych audycji zawsze puszczamy wam muzykę operową lub z koncertów z Filharmonii, żebyście troszkę pokochali te miejsca tak, jak my kochamy wielkim sercem, i wracamy do was zaraz po przerwie.

0: Myślałam, że dzisiaj już mnie nic, moi drodzy słuchacze, nie zaskoczy, ale zaskoczyło mnie, bo nie dość, że Jarek był w zespole Pieśni i Tańca Śląsk. Dobrze, to było w Śląsk. Słuchajcie, potem był na Akademii Medycznej. Wyobrażacie sobie, poszedł na Akademię Medyczną i po pół roku czuł w sercu, że jego serce jest bliższe muzyce i śpiewowi i poszedł do Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie tam rozwijał się. I powiedz mi, Jarku, w takim razie rozwinąłeś się, ta edukacja, ale twój pierwszy występ. Czy pamiętasz te emocje? Czy pamiętasz w ogóle, kiedy to było i co zaśpiewałeś?
1: No, te moje pierwsze występy właściwie z chórem, więc pamiętam te emocje. No to zawsze było emocjonalne, zwłaszcza kiedy człowiek został wyznaczony do jakiejś solówki, no bo to było zawsze duże wydarzenie, prawda? Stoi tam 20, 30, 40 chłopców, a jednak jeden zaśpiewa jakiś tam fragment.
0: Było to
1: solowy.
0: Wyróżnienie dla ciebie?
1: Oczywiście, totalne wyróżnienie. No i też taką czułem od razu oczywiście z tym związaną odpowiedzialność, nie? No bo tu nie można nic zawalić, to muzyka ma to do siebie, że czy się zrobi coś dobrze, czy nie, to tego czasu się nie da cofnąć, nie? To nie jest nagranie z płyty, że tu możemy poprawić i coś zrobić lepiej. Muzyka wykonywana na żywo jest tu i teraz i no, nic z tym fantem
0: i nie ma dubla.
1: Nie da zrobić. Tak jest.
0: Nie ma. Ale powiedz mi, ujęcia. A po Akademii Muzycznej pamiętasz swój pierwszy taki występ publiczny, gdzie już właśnie zostałeś osadzony w pierwszej roli i czy pamiętasz, która to była rola?
1: Pamiętam, że to było dla mnie ogromne wyróżnienie. To właściwie to się stało prawie tak automatycznie, bo będąc już na ostatnim roku, wziąłem udział w dwóch, powiedzmy, naszych studenckich produkcjach. Pierwsza to był Xerxes Händla, wystawiany na Akademii Muzycznej w sali koncertowej. To był spektakl w reżyserii Włodzimierza. O Boże, wyleciało mi nazwisko, a to jeden z moich ulubionych reżyserów. Mam go przed oczami.
0: Przypomnisz sobie, bo to jest tak, że jak zmienimy temat, to sobie za chwilę przypomnisz, bo tak, ci będzie to chodziło po głowie.
1: Włodku, przepraszam cię bardzo. No, po prostu jakieś straszne faux pas tutaj popełniłem, ale zaraz sobie przypomnę, więc na pewno powiem. I pamiętam, że z tej roli byłem bardzo dumny. O Boże, jak ja się dobrze czułem, że mogłem wreszcie pokazać siebie i to było dla mnie takie, no, takie otwierające i takie uwalniające, że wreszcie mogę pracować z reżyserem nad rolą. Mogę się jej poświęcić zupełnie i mogę mu coś zaproponować. To było fajne, że to nie była żadna praca odtwórcza, czy jakby ja nie miałem nic do zaproponowania. To było piękne, że on dawał jakieś polecenie, jakieś zadanie aktorskie i ja miałem na jego prośbę od razu 3-4 propozycje i to było super. To naprawdę czułem się taki spełniony i wiedziałem, że to jest jakiś taki punkt przełomowy. I faktycznie chyba było to czuć gdzieś z zewnątrz, było widać, że nie mam takich oporów przed sceną, bo często zdarza się w świecie muzycznym, że ktoś ma piękny głos, wspaniały tembr, świetnie umie poprowadzić frazę, ale ma jakiś taki problem, czy jakąś taką barierę z przestrzenią na scenie, czy z pokazaniem emocji, czy z ruchem właściwie, nie? Że trudno jest połączyć to, co się śpiewa, z tym, co się dzieje na scenie.
0: I przepraszam, że ci przerwę, ale masz rację, bo dwie edycje temu miałam też gościa właśnie z opery. To chyba była, już nie pamiętam, która z twoich koleżanek ze sceny. I ona powiedziała, że tyle, co jej dały właśnie udział w zespole tanecznym przed wejściem na scenę operową, to ona tak jakby przeskoczyła parę lat pomiędzy swoje koleżanki, dlatego że dla niej ten ruch sceniczny był rzeczą już naturalną. Dlatego jak teraz o tym mówisz, to umie sobie wyobrazić, że mogłeś się skupiać w pierwszej kolejności właśnie na rolach, na śpiewie, dlatego że ruch sceniczny, taniec czy praca ze strojami, dla ciebie to był chleb powszedni przez tyle lat właśnie w Zespole Śląsk, a dla osób, które były po prostu tylko na akademii, nigdy nie tańczyły, to zawsze jest nie dość, że trema do śpiewu, to jeszcze i do tańca.
1: Tak, tak, ale też muszę tutaj wrócić jeszcze do czasów zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, bo ja wcześniej z tańcem nie miałem nic wspólnego. Naprawdę zupełnie nic. Mało tego, ja się właściwie wstydziłem tańczyć, bo to jakoś takie było dla mnie nienaturalne. Jakoś tak nie umiałem tego sobie w głowie poukładać. Mówię, nie, no błagam, się zachowujemy jak jakieś zwierzęta, po prostu przed sobą się puszymy, ruszamy się. Nie, jakoś zupełnie nie umiałem tego załapać. Natomiast potem trafiłem do tego zespołu Śląsk i była sala baletowa obowiązkowo. I to w ogóle pierwszą egzotyką było dla mnie założenie baletek. To w ogóle było coś takiego kuriozalnego. Czułem się jak jakiś odludek. A potem musiałem stanąć przy drążku. Ktoś mi mówi jakieś francuskie nazwy, plié, relevé. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. I po prostu no, patrzę na ludzi obok i właściwie staram się robić to samo. Nie? Także Także trochę tego czasu na sali.
0: A potem w domu sama suszarka, trykoty i koszulki.
1: Tak, dokładnie.
0: No ale wracamy jeszcze do opery, ponieważ druga część jest o operze. Słuchaj, pierwszy występ na scenie opery.
1: Tak, tak, tak. Reżyseria Lacy Adamik, kierownictwo muzyczne Tomasz Tokarczyk i to była opera Norma. Piękna opera i ja dostałem małą rulkę, co prawda, ale no oczywiście dla mnie to było ogromne wyróżnienie, bo no, słuchajcie, tak na dobrą sprawę, z ludzi, którzy kończą akademię, no co kilka lat komuś się uda wejść do tego świata operowego, nie? I to, także to było naprawdę dla mnie ogromne wyróżnienie. Zaśpiewałem rolę Flavio. Bardzo dobrze się z tym czułem, choć pamiętam to jak dziś, tydzień, może troszkę więcej przed premierą, mój młodszy syn, no po prostu kichnął mi prosto w twarz, jakoś tak bezwiednie, ja nie zdążyłem się zasłonić, no i złapałem jakiś katar i na tych kilka dni przed premierą musiałem walczyć po prostu z infekcją. No, straszne, ale zdarza się to i niestety zdarza się to często. Pamiętam dobrze, że jak był ten czas COVID-u, to wszyscy się śmiali, o, że teraz wszyscy śpiewacy, wszyscy my mamy doskonałą formę, bo nic nie trzeba śpiewać.
0: No dokładnie, ale rzeczywiście to był ten pierwszy występ twój operowy. Pamiętasz, kto ci towarzyszył na scenie wtedy?
1: Pamiętam, ja śpiewałem chyba drugi spektakl z kolei, nie śpiewałem premiery, tylko tą drugą premierę i na pewno była Karina Skrzeszewska, chyba Paolo Lardizzone, nie jestem pewien, Szymon Kobyliński zdaje się, no i dalej chyba już nie pamiętam, być może Olga Maroszek, chyba tyle.
0: Och, a powiedz mi na przestrzeni tych wszystkich lat, bo już długo jesteś na scenie, powiedz mi, która z ról, które dostałeś, była taką najtrudniejszą, do której się najdłużej przygotowywałeś, która wymagała od ciebie największego zaangażowania, nie tylko jeśli chodzi o kondycję fizyczną i głos, ale takie przeanalizowanie sobie po swojemu tej roli. Mhm.
1: Właściwie dwie takie role, a może nawet powiem trzy, bo teraz ta, nad którą teraz pracuję, jest właśnie taka bardzo angażująca fizycznie i no tak, fizycznie. Natomiast wcześniej to był właśnie hrabia Almaviva w Cyruliku Sewilskim. Potężna rola, bardzo trudne śpiewanie, choć jeśli chodzi o Rossiniego, to chyba najłatwiejsze, jeśli chodzi o role tenorowe, ale też najbardziej widowiskowa

0: ale śpiewałem rolę Fiorello, czyli druga postać tenorowa, która właściwie operę zaczyna, ale on pojawia się tylko na chwilkę, na momencik w pierwszym akcie i później do końca spektaklu już go nie ma. Więc wchodziłem dopiero chyba w piąty albo w szósty spektakl z kolei tego tytułu. No i największa trudność polegała na tym, że no, całą tę rolę musiałem przygotować sam. Musiałem się nauczyć muzyki, musiałem się nauczyć reżyserii, musiałem się nauczyć choreografii, bo później jakby w sezonie artystycznym no, już nie było czasu na to, żeby to, żeby nad tym ze mną zespoły pracowały, nie? Więc tak na dobrą sprawę pierwszy spektakl śpiewałem w piątek i pamiętam to doskonale, to był piątek rano, to była 11 rano, więc jeśli chodzi o mój głos i śpiewanie Rossiniego o tej porze, no to naprawdę wymagało to ode mnie tego, żebym wstał o 5 rano, nie? I zaczął się tam powolutku, że tak powiem, żyć, coś się rozśpiewywać i tak dalej, żeby organizm był na tą 11 przygotowany. A druga rola, która wymagała ode mnie bardzo dużo, to był Ferrando w Così fan tutte. To też spektakl właśnie w reżyserii pana Jerzego Sztura, a kierownictwo muzyczne Tomasz Tokarczyk. Ale sama rola, sama struktura tej roli i tej postaci, bardzo skomplikowana, rola trudna. No i naprawdę musiałem wiele, wiele poświęcić, żeby tę rolę przygotować. A trzecia rola, najbardziej angażująca fizycznie, to ta, którą będę miał, mam nadzieję, wcielić się i zaprezentować widowni, zaprezentować Państwu. Będzie to rola Józefa w operetce Wiedeńska Krew, którą teraz przygotowujemy i za 2 tygodnie mamy premierę.
1: No, rzeczywiście to jest też taka rola, gdzie będzie już można wykazać się i trochę ruchowo, scenicznie, wokalnie. A powiedz mi, ponieważ ja tutaj co tydzień goszczę twoich kolegów z opery i z filharmonii, często mi opowiadają, że odsłuchują sobie inne wykonania opery, słuchają, jak one były wcześniej, opowiadali mi właśnie, że Bona Sforza nie była nigdy, więc mieli duże utrudnienie. Natomiast właśnie, czy ty również masz taką, czy tradycje, czy może takie przyzwyczajenia zawodowe, że odsłuchujesz inne wykonania oper?
0: Tak, tak, oczywiście. To w naszym świecie to jest całkiem naturalne, bo nie mamy możliwości przyjść i posłuchać spektaklu na żywo, nie? Gdzieś tam przygotowując rolę, natomiast no, puścić sobie nagranie zawsze jest pięknie, ale trzeba uważać, bo można się zasłuchać w czyjeś wykonanie i wtedy przekazać czyjąś interpretację, a nie swoją, nie? A myślę, że jednak to jest ważne, żeby ta interpretacja była moja własna i żeby to było coś osobistego, co daje widzom, nie? To jest dla mnie takim kluczem do tego funkcjonowania na scenie, że to nie ja tam pokazuję się, pokazać ohoho, co ja umiem, tylko przychodzę no, z czymś, nad czym pracowałem. Przychodzę ze sobą, ze swoim talentem, z moją pracą i to ofiaruję widzom, bo oni przyszli tutaj do tej świątyni sztuki tę sztukę obejrzeć. Nie? Oczywiście nie mam wpływu na to w dużej mierze, czy to się komuś będzie podobało, czy nie. Jaki będzie tego odbiór? No, ludzie są różni. De gustibus non disputandum, to jest sprawa oczywista, natomiast tak jak mówię, ja jedno, co mogę ofiarować widzowi, to mój talent i moja praca i z tym przychodzę.
1: Tak sobie właśnie myślę teraz jeszcze podczas naszego wywiadu. Rodzice, którzy byli zaskoczeni, że zrezygnowali z Akademii Medycznej na rzecz Akademii Muzycznej, powiedz mi, jakie emocje im gościły, czy opowiadali ci, albo może widziałeś, jak zobaczyli cię pierwszy raz na scenie, bo ich zaprosiłeś, żeby zobaczyli cię trochę, jak pokierowałeś tą swoją karierę zawodową, nie w kierunku medycznym, a muzycznym.
0: No, to było dla nich ogromne przeżycie. Ja myślę, że były łzy na pewno, było wzruszenie. Zresztą rodzice to opowiadali. Zresztą mi też teraz zaczyna towarzyszyć wzruszenie w tym momencie. Myślę, że to była dla nich bardzo wzruszająca chwila, bardzo wzruszający moment, kiedy mogli mnie zobaczyć pierwszy raz na profesjonalnej scenie już jako dorosłego człowieka, czyli właśnie wtedy z zespołem Śląska. Ale kolejnym takim etapem był moment, kiedy zaprosiłem ich na koncert w Operze Krakowskiej, do którego zaprosił mnie dyrektor Nowak jeszcze wtedy. To był koncert operetkowy i pamiętam doskonale, rodzice tutaj do Krakowa przyjechali faktycznie na ten koncert, obejrzeli go i towarzyszyło im wtedy ogromne wzruszenie, ale myślę, że już wtedy mieli pewność, że no, jakoś tam chyba sobie poradzę w tym życiu i że faktycznie to, co czułem, przełoży się na życie.
1: A powiedz mi w takim razie, co jest dalej na twojej checkliście, jeśli chodzi o wymarzone jeszcze takie role, w których chciałbyś być zauważony i chciałbyś odegrać. Czy jest coś na twojej liście, czym byś się mógł nam podzielić?
0: No oczywiście, mam takich ról całe mnóstwo.
1: Może część... ta taka, ale ja bym chciała tą jedną, najważniejszą.
0: Okej, okay, to przepraszam, ale będę negocjował o dwie.
1: Dobra, bo, to
0: o
1: dwie.
0: Dwie, bo to właściwie dwa skrajne gatunki, jeśli chodzi o scenę, powiedzmy, operową. Pierwsza to jest...

0: czarodziejski flet. Bardzo marzę długo o tym, żeby móc wcielić się, no i wyleciała mi postać z głowy, ale wstyd teraz będzie, że śpiewak operowy nie pamięta.
1: No ja myślę, że wiesz co, ty w tylu tych operach występujesz.
0: Tamino, jednak... przypomniałem sobie, przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale jestem w procesie prób i po prostu tyle rzeczy.
1: Nie, wiesz co, właśnie chciałam powiedzieć, że nasi słuchacze dzięki tym audycjom też wiedzą, bo przedtem na początku ja też byłam zaskoczona, jak wasz dzień pracy wygląda, że wydawało nam się, że to jest, wiesz, próba 2 godzinki przed i wychodzicie na scenę, a tutaj jest jednak praca cała do 14 czy do 15, potem macie parę godzin przerwy, wracacie na te koncerty czy na występy na scenie i myślę, że nasi słuchacze podczas tych audycji też się edukują, jak to wygląda, jakie są utrudnienia na scenie, że wy często nie słyszycie orkiestry. I nam się to wszystko pięknie wydaje z widowni, jak my oglądamy, a tak naprawdę ciężkie stroje, do tego make-upy, do tego cała aranżacja i taneczna i wokalna, więc to wszystko jest bardzo dużym takim wyzwaniem, nie tylko fizycznym, ale też poparte bardzo wieloma godzinami prób. A nam się to tam zupełnie inaczej wydawało, dlatego to nic dziwnego, że zapomniałeś to nazwisko, ale już sobie przypomniałeś, więc tak, kto to będzie?
0: Tak, to będzie Tamino w czarodziejskim flecie.
1: To jest ta
0: Mozarta,
1: jedna, numer
0: tak,
1: jeden.
0: To jest ta jedna operowa, stricte operowa, którą chciałbym wykonać. I którą myślę, że mój głos mógłby faktycznie w dobry sposób oddać. Natomiast druga rola, która mi się marzy, to jest rola z musicalu. I to jest z West Side Story. No, bardzo bym chciał zaśpiewać ten spektakl. Ach, niesamowite, jak już 3 lata tak za mną chodzi, słucham tej muzyki. Jest no, po prostu wspaniała.
1: Czy to oznacza... Nie chcę mieć, bo pamiętasz, Sylwester był bardzo musicalowy w operze w tym roku. Ostatnio widziałam się byłam na premierze Toski, widziałam się z reżyserem i ja mówię, co będzie w tym roku. Nie chciał mi powiedzieć, ale czy to oznacza, że West Side Story gdzieś tutaj będzie?
0: Niestety, nie mogę tego zdradzić. Na West Side Story bym nie liczył. Niestety.
1: A już myślałam.
0: Ale mam nadzieję, że gdzieś w przyszłości uda się ten tytuł zrealizować. Może nawet uda się gdzieś tam dyrektora na korytarzu złapać, żeby mu gdzieś ten temat zarzucić. No byłoby wspaniale, bo to jest tytuł niesamowity i ta muzyka jest przepiękna. To jest coś niesamowitego.
1: Ach, czyli to są twoje dwa tak. punkty na twojej checkliście. Takie najważniejsze, wiadomo, że jest ich jeszcze bardzo, bardzo wiele. A powiedz mi, jak byś w ogóle zareagował, gdyby się okazało, że jeden z twoich synów pójdzie w twoje ślady?
0: O, byłbym bardzo zaskoczony. Chłopcy grają na pianinie, dlatego że ich do tego zmuszam. W cudzysłowie oczywiście. Podejmujemy co roku, a właściwie co semestr, taką decyzję. Pomagam im ją podjąć. Że dalej będą kontynuować naukę gry na pianinie. Uczą się tego pianina od kilku lat, poświęcają na to 30 minut tygodniowo, więc myślę, że nie jest to jakieś obciążające.
1: Czyli chyba to nie będzie ta droga.
0: Tak, ale ja mam czyste sumienie, że zrobiłem wszystko, co mogłem, bo grają na tym pianinie od przedszkola, więc
1: ale
0: ja mam
1: czyste to nigdy
0: sumienie,
1: nie wiadomo, czy miałeś być rehabilitantem, więc jeszcze nic straconego. Też tutaj miałam gości takich, którzy dopiero zaczęli właśnie, słuchaj, śpiewać. Długo, długo po liceum, dopiero wtedy rozpoczęli przygodę, więc myślę, że jeszcze nic nie straconego. Dobrze, że teraz mają czas taki młodzieżowy i bawią, że tak powiem, grają w piłkę. A moi drodzy, my teraz nie będziemy grać w piłkę. My teraz znowu was zabieramy do krainy muzyki klasycznej, pięknej, wyjątkowej, bo pamiętajcie, że ta audycja jest specjalnie dla was. Pamiętajcie, że Tak Brzmi Kraków na Facebooku to jest dla was strona, gdzie wszystko o Jarku będziecie mogli poczytać, będzie jego bio, potem nagramy i zapiszemy tą audycję dla was specjalnie, będzie można odsłuchać ją na YouTubie i na Spotify'u. To do usłyszenia za chwilę.

0: To nie tylko tenor. Wsłuchajcie na jego checkliście numerem 1 lub 2, bo to są równorzędne stanowiska. Jest również udział w musicalu. Mam nadzieję, że dyrektor Słupkowski w operze też jednego Sylwestra może przygotuje w kierunku West Side Story i Jarek będzie też tam mógł wystąpić, żebyście go mogli zobaczyć. Bo teraz, Jarku, zobaczymy cię w Wiedeńskiej Krwi. Jakbyś naszym słuchaczom opowiedział trochę o tej operetce Wiedeńska Krew? Co się tam będzie działo? Czy tam będzie operetka, czy będzie dużo krwi, a może będzie dużo tańca, a może dużo muzyki, co się tam będzie działo, bo pamiętaj, że słuchacze nie są tak doświadczeni jak my i zawsze ich edukujemy z tego, gdzie nasi goście występują.
1: Jasne, słuchajcie, operetka to taki gatunek, który łączy operę i teatr właściwie dramatyczny, bo są numery muzyczne, jest to oczywiście spektakl stricte muzyczny, natomiast nie wszystko jest śpiewane. Między poszczególnymi numerami śpiewanymi czy tańczonymi pojawiają się normalne teksty dialogowe, tak jak w zwykłym teatrze. I myślę, że to jest dobry punkt wyjścia dla kogoś, kto chciałby pójść do opery, ale nie zostać od razu obciążonym słuchaniem muzyki przez kilka godzin, więc myślę, że to jest taki naprawdę dobry punkt wyjścia, taki dobry starter, żeby przyjść na operetkę.
0: Czyli dla tych, którzy nigdy nie byli, możemy powiedzieć, że to jest dobry początek, żeby poczuć, czy się fajnie czuje w tym miejscu z tą muzyką, z tańcem i z dźwiękami.
1: Tak jest. A kolejna rzecz, która, że tak powiem, ułatwia widzowi odbiór tej sztuki, jest to, że całość tego spektaklu, całość spektakli operetkowych jest w języku polskim, więc nie ma tej bariery językowej. Ja wiem, sam do teatru chodzę, czy zresztą oglądam filmy i też nie lubię jednocześnie słuchać i oglądać czegoś, co się dzieje na scenie i czytać tłumaczenia tekstu, nie? Który leci pod spodem, bo jakoś bardzo mnie to rozprasza i odrywa mój wzrok od tego, co się dzieje na scenie, a jednak to jest dla mnie najbardziej istotne. Wiedeńska krew. Dzieło Strausa. Właściwie nie on je skomponował. Są w nim wykorzystane wszystkie jego walce i najpiękniejsze melodie. Natomiast samo dzieło w całości zostało skomponowane przez innego kompozytora, to znaczy złożone razem i te poszczególne sceny muzyczne też również, które są łącznikami. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ze Strausem i jego utworami miałem styczność w Baronie Cygańskim i w Zemście Nietoperza. Muszę powiedzieć, że Wiedeńska Krew jest chyba najlepszą jego operetką. Piękne melodie, wspaniałe frazy, ten walc, który po prostu sam płynie, sam się niesie, coś niesamowitego. Także ta warstwa muzyczna jest wspaniała, wybitna, nieprzeciętna i naprawdę, jeśli miałbym sobie wyobrażać Wiedeń, to chciałbym go widzieć takim, jaki jest zawarty w tych nutach. A do tego jest to komedia.
0: Drodzy słuchacze, czyli pamiętajcie, wchodzimy na stronę Opery Krakowskiej, tam w repertuarze można od razu bilety kupić online na Wiedeńską Krew i Jarka zobaczycie na scenie. Jarku, w jakiej kreacji cię zobaczymy?
1: Będę grał rolę Józefa. Józef jest to sługa hrabiego Cedlau, który przyjechał, bo to też jest istotne, na kongres wiedeński. Kiedy pierwszy raz czytałem opis tej operetki, zastanawiałem się, Boże, a kogo w tych czasach obchodzi kongres wiedeński? Przecież to było 200 lat temu w ogóle, oczywiście ważna sprawa i tak dalej, ale jakby co to ma wspólnego z dzisiejszymi czasami? I faktycznie, być może nie ma wiele wspólnego, ale nie to jest istotne, w jakim się to czasie dzieje, ale to, co tam się dzieje, jak ci ludzie się zachowują, jakie mają historie, a są to historie bardzo zabawne, bo mój pan, czyli hrabia, w tym Wiedniu ma żonę i kochankę, a za chwilę znajduje trzecią kochankę, więc to po prostu, słuchajcie, historia pomyłek, wspaniała komedia. Także mam nadzieję, że będzie zabawnie. Do tego mnóstwo tańca. Wspaniałe.
0: Czyli coś, co masz we krwi.
1: Tak, mam.
0: Czyli
1: to we krwi.
0: Powiem ci, mamy Wiedeńską Krew, twój taniec we krwi, idealna rola dla ciebie.
1: Tak, tak, ale muszę tutaj właśnie taką historię jeszcze powiedzieć, że najpierw pan dyrektor obsadził mnie w roli hrabiego, a ja sobie pomyślałem, kurczę, hrabia to musi być strasznie nudne, więc i faktycznie znalazłem rolę tego Józefa i poszedłem poprosić pana dyrektora, żeby zamienił mi tę rolę, bo uważam, że w tym Józefie odnajdę się lepiej, bo on to jest przede wszystkim postać komediowa, a druga rzecz to właśnie, że ma tego tańca trochę. I ja mówię, nie, no w tym faktycznie bym się odnalazł lepiej. I wydaje mi się, jestem już w tej chwili przekonany, że to była słuszna decyzja. Także zapraszam Państwa serdecznie,
0: drodzy
1: żebyście
0: słuchacze,
1: zobaczyli.
0: Mam nadzieję, że się widzimy. Ja oczywiście również będę na Wiedeńskiej Krwi, więc zapraszam, jeżeli ktoś z Was byłby, zapraszam nawet po to, żeby podejść, powiedzieć cześć, że słucham audycji, rzeczywiście one są fajne. Powiedz mi jeszcze, Jarku, gdzie Cię zobaczymy w innych produkcjach w najbliższym pół roku?
1: Mogę Państwa również zaprosić do Ogrodu Botanicznego, gdzie będziemy mieli koncerty właśnie z Operą Krakowską. Te koncerty, zdaje się, są w pierwszy weekend czerwca. Ogród Botaniczny w Krakowie, no sami wiecie,
0: świetne koncerty, wchodziłam w tamtym roku, jeszcze jak jest piękna pogoda, tak. Bar, można wziąć sobie prosecco czy wino i na bardzo wysokim poziomie są te koncerty.
1: Oczywiście.
0: A ten anturaż cały, zielony, ptaki, jest rewelacyjny.
1: Tak, to jest coś wspaniałego. Ja mówię zawsze i te światła, które tak pięknie, kolorowo podświetlają drzewa, które w czerwcu no, mają po prostu tyle liści. No, coś pięknego. Zapraszam serdecznie, bo to piękne miejsce i myślę, że to jest wspaniała rzecz móc posłuchać muzyki.
0: Nawet spacer, randka i
1: tak,
0: coś innego, aniżeli kino czy nawet po prostu chodzenie po tych galeriach, po prostu się wyjść i właśnie posłuchać. Czyli tam cię zobaczymy, tak?
1: Tak. A druga rzecz, to jeszcze chyba nie mam potwierdzonej tej informacji na 100%, ale zdaje się, że mogę się spodziewać tego, że pan dyrektor obsadzi mnie w Bonie, która będzie...
0: Na Wawelu.
1: Na Wawelu.
0: Joch, byłam
1: na
0: w tamtym roku.
1: Tak.
0: Słuchaj, no powiem ci, byłam pod wrażeniem. W ogóle majestatyczny dziedziniec. Świetnie zorganizowany, scena, scenografia, kostiumy. Już nie mówię o logistyce, która dla mnie jest kosmiczna, jeśli chodzi o bonę. W ogóle te bony na krużgankach chodzących, muzyka. No ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Drodzy słuchacze, musicie iść na Wawel. Chyba będą 3 koncerty, z tego co pamiętam.
1: Tak, będą 3 spektakle. Bona będzie jednym z nich, bo oprócz Bony, a może nawet 4. Oprócz
0: wiem,
1: Bony,
0: będzie
1: zdaje
0: Toska.
1: Się, będzie Nabucco, Toska i chyba Aida. Więc chyba będą 4 tytuły w tym roku. Ale zapraszam do śledzenia strony, bo tam to na pewno jest...
0: Tak, ja byłam na Aidzie, na Bonie i byłam na Tosce.
1: Na Tosce.
0: Tak,
1: z tym, że to była stara realizacja Toski,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak.
1: A w tym roku będzie już, tak przypuszczam, ta nowa, która dopiero miała premierę.
0: Tak, ona dopiero miała premierę. Natomiast muszę powiedzieć, że świetnie przygotowane, bo nawet zaczęło padać. Od razu organizacja rozdawała peleryny. I powiem ci, nie odczułam ani, że mi zimno, ani niekomfortowo. Jednak głos, specjalni goście zaproszeni też na te opery, to dodało takiej, nie wiem, takiego blichtu, takiego po prostu unikalnego show, które jest w zakresie właśnie tej klasyki i tej opery. Czyli tam może również cię zobaczymy na tej scenie i myślę, że to też jest takie wyróżnienie, powiem ci, żeby być na Wawelu, bo no sama obecność muzyki i oper czy koncertów w tym otoczeniu tych starych murów trochę tak pozwala nam się cofnąć w tamte czasy, jak to mogło
1: tak,
0: być.
1: Tak, tak, oczywiście. No dla mnie to też jest osobiście bardzo duże wyróżnienie, bo do tej pory nie miałem możliwości występować na Wawelu, brania udziału w tych spektaklach, które tam były organizowane. Jakoś to tak przelatywało koło mnie, nie wiem, albo nie ten tytuł, albo... Natomiast w zeszłym roku faktycznie już też byłem zaproszony właśnie do udziału w Bonie i w tym roku wszystko wskazuje
0: na to. I jaka kreacja była w Bonie?
1: Zygmunt August, czyli ten samowolny, powiedzmy, syn, który z Barbarą Radziwiłłówną się związał bez zgody rodziców. No, także tak, ale tutaj do Bony jeszcze wrócę. Wiecie Państwo, to naprawdę piękny spektakl. Te barwy, te kostiumy, ta scenografia, no coś niesamowitego. Tutaj wielki ukłon do reżysera Michała Znanieckiego, który wykonał fantastyczną robotę. No naprawdę spektakl godny polecenia ze wszystkich stron. Muzyka współczesna, więc być może też nie dla każdego, być może nie dla wszystkich, bo trudno się tam doszukiwać jakichś pięknych melodii, długich arii. To zupełnie co innego. Tutaj z kolei Zygmunt Krause bardziej opiera się na wrażeniu, na charakterze, być może mniej na jakiejś takiej muzykalności. Natomiast spektakl wspaniały, monumentalny, no, ta purpura, ta czerwień, coś pięknego. I historia, która się wspaniale przeplata. Zresztą,
0: trzy bony na jednej scenie. Tak. Wszystkie trzy tu były już u nas, więc każda z nich opowiadała swoje inne przeżycie, jeśli chodzi o tą operę. Natomiast w ogóle pokazanie tego podziału trzech setów, okresów i one trzy, młoda, dojrzała i już starsza Bona, świetnie pokazane, świetne kreacje artystyczne, no i piękna muzyka, nie mówię już o aranżu dookoła, bo to już kilka razy wspominałam, ale rzeczywiście zachęcamy was bardzo serdecznie, bo to jest coś innego, bo Aida, wiadomo, Toska w tej nowej odsłonie również jest fenomenalna, natomiast Bona jest czymś innym ze względu na to, że pierwszy raz była wystawiana. We wrześniu mamy premiery we Włoszech, w Bari, bo wiem, że tam jest chyba cały miesiąc ta Bona będzie wystawiana. Ja też się również wybieram do Bari.
1: O, super.
0: Tak, jadę na premierę we wrześniu, więc zapraszam was, drodzy słuchacze. Ci, których, mam nadzieję, moje audycje trochę przekonały do tego, żeby się nie bać otworzyć drzwi do filharmonii czy do opery, bo słuchajcie, dzisiaj już opera to nie jest ta sama opera sprzed 30 lat. To jest świetny spektakl multimedialny, tłumaczony w dwóch językach, fenomenalne kostiumy, make-upy, dekoracje, jeżdżące, skaczące, podwieszane, multimedialne ściany. To jest prawda, Jarku, musimy powiedzieć, że dzisiaj to jest naprawdę już spektakl, a nasze opery wystawiane na polskich deskach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Tak, oczywiście. Słuchajcie, naprawdę zapraszam do teatru operowego, bo przede wszystkim repertuar. Teatr operowy to nie tylko opera. Ja wiem, że to słowo opera brzmi jakoś tak, jakieś takie pompatyczne jest być może kojarzy się komuś po prostu ze staniem i śpiewaniem, czy jak to właśnie reżyser Włodek Nurkowski, którego nazwiska wcześniej zapomniałem, a teraz...
0: Mówiłam ci, że sobie przypomnę.
1: Włodku Nurkowski, kochany, przepraszam cię, ale już teraz twoje nazwisko wybrzmiało w pełnej krasie. On ma zawsze takie powiedzenie, że nie można stać na scenie i rzucać omletów w stronę widowni. No, jak ktoś stoi tylko i śpiewa, no to tak to właśnie.
0: Ale słuchaj, tak 30 lat temu w tym kierunku mniej więcej, musimy powiedzieć, te scenografie, te kostiumy były troszkę uboższe. Dzisiaj to nie jest w stanie. Dzisiaj na przykład jak ja byłam na koncercie sylwestrowym, to mi się w głowie to nie mieściło, co opera pokazała. Naprawdę. Koncert w Wieliczce, show, po prostu show. Dlatego, drodzy słuchacze, czekamy na was w operze. A teraz, Jarku, trochę musimy pomieszać w tej twojej historii. Mm-hmm. Czy Jarek ma w ogóle czas wolny?
1: Bardzo lubię mieć czas wolny, ale lubię też, kocham właściwie to, co robię, więc nie jest to dla mnie wielkim problemem, kiedy jestem tak obłożony pracą jak w tej chwili, bo naprawdę tej pracy jest, och, popachy. Ja wiem, że pewnie dla widza to trudno w to uwierzyć, bo faktycznie jak gdybym oglądał to wszystko z zewnątrz, to pewnie tak samo bym o tym myślał, że o, tutaj pięknie wyglądają, no to słuchajcie.
0: Wyjdą,
1: to
0: wszystko, zaśpiewają, wychodzą.
1: Wszystko tak łatwo przychodzi, no niestety tak nie jest, to są godziny pracy. To są godziny prób i teraz, kiedy przygotowujemy tę operetkę Wiedeńska krew w reżyserii Giorgio Madi pod kierownictwem muzycznym maestro Jacka Bonieckiego, to muszę powiedzieć, że już sam zauważam, jak te próby szybko uciekają. No po prostu mam ciągłe wrażenie, że jesteśmy w jakimś niedoczasie, że ciągle nam tego czasu brakuje, coś robimy, a ten czas umyka, ucieka i po prostu i już jest po próbie. I tak jak tutaj wspomniałaś, właśnie to jest istotne, żeby każdy wiedział, że próby w operze, słuchajcie, odbywają się w takim systemie podwójnym, to znaczy od 10 do 14 rano jest jedna próba, a od 18 do 22 jest kolejna. Ja mam jeszcze taką sytuację, że jakby mieszkam na co dzień w Zabrzu i tam jest moja żona, moi synowie, więc kiedy jestem tutaj na próbach, no siłą rzeczy, jak one się kończą o 22, nie dałbym rady wrócić stąd do Zabrza i z powrotem przyjechać na próbę na 10 rano, korki i tak dalej. Słuchajcie, to by było nie do pokonania. Więc po prostu mieszkam w teatrze. To taka stara praktyka i taki fajny zwyczaj, że w wielu teatrach są po prostu pokoje gościnne. Nie? Jeśli jest taka sytuacja, ktoś potrzebuje, no to po prostu w taki...
0: I u was też są?
1: Tak, u nas też są.
0: O, to nawet nie wiedziałam. Widzisz, no. To pierwszy jesteś, który właśnie o tym mówi. Nie zdawałam sobie sprawy, że właśnie dla pracujących w operze, tak jakby z dalszych... odległości, gdzie mieszkają, są specjalnie takie pokoje, z których można skorzystać, bo to rzeczywiście jest duże ułatwienie niż jeździć w prawo,
1: tak,
0: w lewo.
1: Tak, słuchajcie, bo to by było niemożliwe, więc to naprawdę super rzecz, że jest możliwość przenocowania, choć oczywiście warunki są, słuchajcie, spartańskie, to nie ma żadnych cudów.
0: Ale to chyba nie o to chodzi, chyba bardziej chodzi o to, żeby nie jeździć
1: tak
0: w dwie strony.
1: Żeby było gdzie głowę po prostu do poduszki przytulić, nie? Bo tego czasu znowu nie ma aż tak wiele, między próbami 4 godziny, które właściwie spędzamy na powtarzaniu tekstów, uczeniu się melodii, bo ciągle jesteśmy w jakimś niedoczasie i ciągle
0: Ale
1: do tego czasu
0: Ale jak już jesteś
1: brakuje.
0: W tym domu, udaje się. Co robisz w ogóle w czasie wolnym? Co lubisz, gdzie lubisz chodzić? Albo jak spędzać czas? Albo co lubisz? Jeść, gotować?
1: Jeść, gotować też lubię. Lubię gotować dla moich dzieci, dla mojej żony, dla mojej rodziny, bo to też mi sprawia wielką przyjemność, kiedy widzę, że im to smakuje. Więc to jest super.
0: Czyli co szef kuchni poleca?
1: Oczywiście moi chłopcy uwielbiają moją pizzę. Oczywiście wiele jej brakuje do takiej prawdziwej pizzy. No, to jest taka domowa pizza, ale ja się cieszę, że im to smakuje. A moim specjałem jest spaghetti alla bolognese.
0: Także... Tak, też myślałam, bo to chyba wszystkie dzieci lubią.
1: Tak,
0: tak jak pomidorówkę, rosół i makaron.
1: No.
0: A coś dla ciebie? Sam ze sobą?
1: Tak, ja sam ze sobą od kilku lat właściwie zacząłem tak bardziej iść w stronę aktywności fizycznej. W pewnym momencie przy natłoku pracy i przy wielu zajęciach, które człowiek ma w ciągu dnia i próbach i spektaklach, nagle zacząłem mieć jakieś problemy ze snem. Nie umiałem zasnąć, kręciłem się w łóżku i wymyśliłem sobie, że właściwie chodzę do pracy i chyba bardziej się tam męczę umysłowo niż fizycznie, więc pomyślałem sobie, że może moje ciało musi być zmęczone, żebym ja dobrze spał. I faktycznie sobie tak wymyśliłem i od tamtej pory, to chyba był 21 rok, i od tamtej pory codziennie staram się uprawiać jakiś sport, nawet jak jestem w próbach. Ale kiedy już jestem w domu i mam chwilę wolnego, to uwielbiam wsiąść na rower szosowy od kilku lat i pokręcić parę dziesiąt kilometrów. No to jest dla mnie wielka przyjemność.
0: No słuchajcie, chyba mi dzisiaj nie zarzucicie, że nie mam wyjątkowego gościa. Ta tańca pieśni Śląsk. Dodatkowo, słuchajcie, uwielbiam musicale. Jeszcze jest multizadaniowy, czyli teraz się nastawia na sport. No taki gość to, że tak powiem, zaszczyt. Jarku, to on niestety, patrz jak szybko nam godzina tutaj mija. Powiedz mi, co byś powiedział osobom, które jeszcze zastanawiają się, czy ja tam pasuję, czy ja powinienem się wybrać do opery. Cały czas gdzieś tam mam jakieś stereotypy, że może opera lub filharmonia jest nudna. Powiedz mi, może w dwóch zdaniach do naszych słuchaczy w Czech, jak zmieniła się ta opera i co dzisiaj tam na nich czeka?
1: Słuchajcie, zapraszam was naprawdę serdecznie do opery. Opera to nie jest tylko opera. Opera to jest opera, operetka, musical, spektakle muzyczne, koncerty. Naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ale jeśli chodzi o naszą operę krakowską, to przejrzyjcie sobie repertuar dokładnie. Naprawdę każdy znajdzie coś dla ciebie. Słuchajcie, oprócz oper klasycznych mamy właśnie operetki, mamy musicale. A jeśli nie mamy, to na pewno będziemy mieć. Mamy mnóstwo koncertów. Mamy również rekwiem baletowe, którego premiera była z końcem lutego tego roku. Mamy mnóstwo baletów. Nasz balet w ogóle w fantastycznej formie. Tańczą piękne spektakle. Dziś akurat tańczyli Kopciuszka. I słuchajcie, nie widziałem tego spektaklu od A do Z. Widziałem tylko wybrane fragmenty, bo też nie było kiedy. Ale kiedy słyszę, jak głównie dzieci i młodzież na ten spektakl przychodzą, jakie są owacje po prostu, jak oni reagują, no to jest coś niesamowitego. Także no naprawdę zapraszam was serdecznie, bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Wejdźcie na stronę, sprawdźcie repertuar, wybierzcie coś, co wam pasuje. Ale co ważne, spróbujcie też dowiedzieć się o tym czegoś. Wiecie, mamy internet, AI, można zapytać zawsze. Warto dowiedzieć się czegoś o danym spektaklu, zwłaszcza operowym, bo historie operowe, przez to, że jest to spektakl zupełnie muzyczny, zawierają tylko wycinek jakiejś historii, więc warto znać całą historię, a również kontekst, nie?
0: Dlatego, moi drodzy słuchacze, tak brzmi Kraków, Wszystko znajdziecie na temat opery, to również wam podłączę linka, gdzie można kupować bilety. Moim gościem był Jarosław Bielecki, tenor Opery Krakowskiej. Wszystko znajdziecie również na Facebooku Radia Famka i Tak Brzmi Kraków. Również ten wywiad będzie dla was dostępny. A mi dzisiaj pozostaje tylko wam podziękować pięknie za to czwartkowe popołudnie. Dziękuję, że jesteście na każdej naszej audycji. Widzimy wzrosty, widzimy, jak audycja się wam podoba. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości w Messengerze. Również sugestie, kogo chcielibyście posłuchać. Jarku, a ciebie do usłyszenia i do zobaczenia na scenie.
1: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Operze Krakowskiej.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za dnia.

0: smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.